Dajri po ty i ara. Dajri po ty i ara. Verova, verova, verova ki mu. Tuja, tuja, tuja ki mu. Atu aki, mata, mata.